powstała, werdykt jest najzdrowo, fałszy geroi. Fałszy geroi.